0: nie kpić. Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę sam.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

0: Wiedzą stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.

Kakrašník.

0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o literackim spacerze śladami hrabiego w Gościeradowie. Będzie też o twórczości poety z naszego regionu, który zmarł w bardzo młodym wieku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Tajemnice Gościeradowa i Pałacu Suchodolskich. Poznajcie historię tego miejsca poprzez literacki spacer. Ewelina Maria Mantycka, pisarka z Gościeradowa, organizuje literackie spacery po swojej miejscowości. Z czasem stało się to cykliczną formą turystyczną w Gościeradowie. Każdy, kto chce poznać historię rodu Suchodolskich i nie tylko, powinien wybrać się na ten spacer.
2: Gościeradów, nasza nazwa wzięła się od prawdopodobnie od pierwszego rodu gościeradowskich, którzy tu mieszkali. Mówi się też, że może od pierwszego od rycerza, który się nazywał Gościerad, chociaż badacze wychodzą z założenia, że po prostu leciał tutaj gościniec i goście płacili chętnie, czyli z radością opłatę za ten przejazd. U nas oczywiście pan wójt mówi, że my jesteśmy po prostu gościnni dla wszystkich i stąd ta nazwa się wzięła. Możemy powiedzieć, że u nas była osada okresu przeworskiego, ponieważ znaleziono kilka popielnic, takich grobów, gdzie właśnie znajdowały się różne paciorki i nawet płód był dziecka, kości mężczyzn i kobiet i to było w Gościeradowie, ale jeszcze do okresu panowania hrabiego Suchodolskiego to w Borowinie również znaleziono takie kości. Dlatego już możemy powiedzieć, że przy rzece mógł iść szlak po prostu ten bursztynowy i gdzieś były te osady. Dla nas to jest o tyle ważne, że już wiemy, że dawno, dawno temu było tutaj jakieś życie. Pierwsze zapisy to jest dekret Monachusa z 1198 roku, gdzie jest zapisane, że Jan zamienił się na osadę Gościerad z bratem Mateuszem. Jest to dekret Monachusa z XI wieku, wydany przez patriarchę Kościoła Zmartwychwstania w Jerozolimie i są to klasztor z Miechowa. I to jest zapisane, że właśnie ten Gościerad, tylko że założono, że ten Gościerad znajdował się koło Krakowa, bo to był ten dekret tam z ziemi krakowskiej. Oczywiście w tym dekrecie znajdują się ziemie z Janowa, więc możemy zakładać, że te ziemie to był ten Gościerad, ten właśnie nasz Gościerad. Jest to pierwszy taki zapis piśmienniczy. Później w XII wieku spalono nasz kościół przez Tatarów, co też zostało właśnie udokumentowane. I pierwszym właścicielem takim, który się dla nas nie za bardzo zasłynął, bo zabił księdza Piotra Czarnego i on się zapisał, to jest Trojan Gościeradowski, herbu Bogoria. I do tej pory została taka nazwa Trojanówka. I ludzie mówią na takie pola Trojanówka, a te pola to są właśnie, ten Trojan musiał parafii oddać tym księdzom tak jakby za karę te pola. I stąd się wzięła ta nazwa Trojanówka. Później mamy wiek XIV-XVI, to już Gościeradów jest podzielony na wiele części i ci gościeradowcy również mają swoje części. Mówimy tutaj o takich właścicielach jak Leszczyńscy, Andrzej Tęczyński, Żurawscy, Ostrowscy. Ja myślę, że ten Gościeradów był podzielony na 6 części, ale tak samo Liśnik był podzielony na 6 części i tam bardziej zasłynęli Wybranowscy, a Wybranowscy to byli zacni rycerze, gdzie Mikołaj Wybranowski, jego portret znajduje się w Muzeum Czartoryskich i tam można go właśnie zobaczyć. Jest to legat Suchodolskiego, który przekazał właśnie do tego muzeum. I ten Mikołaj był ożeniony z Zofią Radecką. A Zofia Radecka słynęła z tego, że przebierała się w zbroję męża i atakowała naszą wieś sąsiednią Księżomierz, bo to była wieś książęca. Więc oni się tutaj nie za bardzo lubili i ona z tego zasłynęła, że właśnie się przebierała w tę zbroję. Mieli 8 dzieci, 4 mężczyzn i 4 dziewczyn i jej właśnie tym najstarszym synem był Romuald Wybranowski, który tutaj się urodził i miał 3 żony. To też z tego jest słynne, że miał 3 żony, bo jedną to nawet z kuzynką się ożenił, bo pierwszą, a druga to była Salmonea Szampkowa. I to właśnie przez ten ślub z Romualdem oni wykupili Szczecyn, Węglin i połączyli ten Liśnik z Gościeradowem. I dlatego to jest takie duże właśnie dzięki temu. Też mówi się, że Salomea ufundowała, który zachował się jedyna tutaj taki figura Jana Nepomucena koło kościoła. To będzie u nas jeden z najstarszych właśnie zabytków, ufundowany przez kuzyna tej Salomy i biskupa krakowskiego Stanisława Szempka.
3: Znajdujemy się na terenie Parku Pałacowego, należących do ostatnich hrabiów suchodolskich, ale tu jest bardzo ciekawa historia, więc jak już mówiłam o Wybranowskich, Wybranowski Romuald z Salomeą mieli syna Stanisława. On się ożenił z Marianną Dunin-Krawicką i również mieli córkę Salomeę. Zostało to przekazane. Ta Salomea, no z czego była słynna? Ona znalazła sobie takiego męża, raczej znaleziono jej takiego męża, który nazywał się Eligiusz Prażmowski. I to jest nasz pierwszy ekscentryk w Gościeradowie, który słynął już we Francji z tego, że ubierał się po francusku w różne atłasy, nie atłasy, tiule, miał tą swoją perukę, a w guzikach miał różne nieżywe robaki. I on tutaj został wygnany tak jakby troszeczkę z Francji, ponieważ założył taki interes na Penseta, taki szlachcic z Francji, namówił go do tego, żeby założyli firmę, gdzie będą sprzedawać jaja, ale te jaja nie będą je kury po prostu nagrzewać, tylko bo oni będą sztucznym światłem nagrzewali te jaja i wszystko zatęchło. I ludzie go po prostu stamtąd wygnali. Miał też długi tam porobione, więc uciekł tutaj i ożenił się właśnie w Gościeradowie z Salomeą. Aż był to Francuz, no to żonę ubierał w te wszystkie gorsety, pompadour, bielił jej te lico, nie pozwolił jej po prostu wychodzić inaczej z domu. Nawet Koźmian go opisał i Raymond. W pamiętnikach Koźmiana właśnie o nim czytamy, że to był taki ekscentryk, że wszędzie jak się gdzieś wybierali, to wszyscy ich znali z tego, że oni tak śmiesznie wyglądali. Ale Prażmowski też słynął z tego, że był bardzo dobrym muzykiem. I tutaj w Gościeradowie rozgrywały zawsze koncerty. Były na tym w pałacu koncerty. Jeżeli nie miał gości, to nawet z żoną codziennie oni tutaj koncert prowadzili. Jeszcze z takich śmiesznych rzeczy o Prażmowskim można powiedzieć, to pałac, do którego przejdziemy, jest zbudowany tak nietuzinkowo, że zamiast czterech kolumn, to Prażmowski kazał wybudować trzy, żeby jego goście w tą kolumnę na środku wchodzili i sobie głowę tłukli. To z tego też właśnie słyniemy, że ten pałac jest taki nietuzinkowy. Prażmowski miał dwie córki, Melanię i Mariannę. Oczywiście one były skarane na tego ojca, który ich też tak stroił w modę francuską i musiały wyjść za muzyków, raczej musiały. No, znalazł im po prostu muzyków, którzy tu koncertowali, przyjeżdżali, bo tu bardzo zacni przyjeżdżali muzycy. I jeden Melanię wydał za Franciszka Sołtyka, ale ich historia nie jest za szczęśliwa, ponieważ Melania zaraz po urodzeniu córki, córka umiera 15 dni tylko, żyła i Melania umiera. Nie możemy jej znaleźć ani żadnych akt, gdzie jest pochowana. Nic nie ma takiego, żeby odkryć, co się dalej może działo, albo gdzie jest jej grób, bo to szukałam. Więc drugą córką jest Marianna i też za Franciszka wychodzi. I ona ma dwójkę dzieci z Franciszkiem Sołtykiem, hrabią suchodolskim. Ma Eligiusza starszego, który urodził się 18 maja 1918 roku i młodszego Edmunda 1922 roku. I wtedy właśnie Melania umiera, więc tak zakładamy, że po prostu po śmierci, po urodzeniu dziecka gdzieś musiała zachorować i umrzeć. Mówi się, że ten łuk triumfalny został zbudowany w 1820. No i podaje się, że to Eligiusz Suchodolski zbudował ten łuk, ale to raczej niemożliwe, żeby mając dwa latka zbudował, więc zakładamy, możemy przypuszczać, że to Franciszek dla tej żony zbudował dla właśnie Marianny ten łuk triumfalny, jak jego żona umarła. I mamy Eligiusza Suchodolskiego, który już mając 8 lat został po prostu właścicielem Gościeradowa. Nie osiadł, ponieważ był niepełnoletni, to jego ojciec się zajmował tym Gościeradowem. I pod władzą Franciszka tutaj wszystko prosperowało, zatrudnił znacznych ekonomów, znał się troszeczkę na tym i ten Gościeradów tutaj pięknie rozkwitał. A to nasza pani dyrektor DPS-u, pani Elżbieta Spera.
4: Na łożu śmierci Eligiusz Suchodolski, hrabia, napisał testament. W tym testamencie zaznaczył, że przekazuje całe dobra gościeradowskie na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Z zapiskiem, że ma być to przeznaczone dla osób ubogich i chorych, w ramach pomocy dla nich, prawda? Także tutaj był w okresie międzywojennym i po wojnie, i w czasie wojny szpital dla ubogich. Potem było prewentorium przeciwkuźlicze dla dzieci z rodzin ubogich, a 45 lat temu powstał dom opieki wtedy dla osób z upośledzeniem umysłowym, a w późniejszym czasie przekształcony w dom pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Także dzięki hrabiemu Eligiuszowi mamy tutaj dom dla 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom piękny, zabytkowy, ale piękny i piękny ogród, w którym jak widać dzieci skorzystają całkowicie.
3: Eligiusz, on tutaj nie przebywał, najpierw się uczył bardzo dużo w Warszawie, brał nauki również u nauczyciela Fryderyka Chopina, również był muzykiem, jak jego ojciec i to uwielbiał. On dopiero przeprowadził się to, będąc już starszą osobą, ale z listów do ojca możemy wyczytać, że nie podobało mu się w Gościaradowie. On nie lubił, uważał, że to jest dla niego więzienie, siedzieć tu samotnie, służba, że go nie lubiała i oczywiście takie skargi pisał, więc dużo podróżował. Podróżował do Włoch, do Paryża. No i właśnie podobno w Paryżu złamała mu serce jakaś paryżanka. Ale pierwszym takim zawodem księżniczka sapieżanka odrzuciła jego zaloty i przywrócił tutaj do Gościaradowa i wygonił z pałacu służbę kobiecą. Wszystkie kobiety, nie chciał żadnej kobiety w pałacu, więc otoczył się podobno młodymi służącymi. Miał swojego ulubionego też kamerdynera Gnata Gnatowskiego, który dużo mu podpowiedział. Podobno bez Gnatowskiego Suchodolski nic tutaj nie zrobił. Wszystko to Gnatowski robił i on tutaj zatrudniony miał służbę. Czy jakiś tam, jak były, ktoś przyjeżdżał, to wszystko musiało się odbyć przez Gnatowskiego, dopiero do Suchodolskiego to dochodziło. I mamy już Suchodolskiego, który jest starszy. Ojciec właśnie przyjeżdża często tutaj rozstrzygać z nim różne spory, bo Suchodolski prowadził spory ze swoimi chłopami, wprowadzał różne dziwne rzeczy, które mieli chłopi tutaj robić na polach, a on się nie za bardzo znał na tym. Zatrudniał też ekonomów, ale często się też z tymi ekonomami gdzieś tam nie dogadywał. W końcu, już tak przy końcu jego życia, gdy już wszystkie kobiety zostały stąd wygnane, przyjechała do niego hrabianka Grabowska, Aniela, która kazała sobie mówić Angelika. Przyjechała do niego, bo jej taki podpowiedział Żyd Boruc, żeby majętnie wyszła za mąż, to żeby tutaj tego hrabiego. Nasz hrabiar już starszy przyjął ją, kazał nawet pięknie park tutaj przystroić, pooprowadzał i powiedział, że przyjedzie do Rachowa i zobaczy tam u niej na włościach, co się dzieje. Oczywiście nasz hrabia przyjechał z kamerdynerem, rybę kazał złowić w stawie, owinął ją w gazetę i tylko tyle. Wysłał kamerdynera do tej hrabianki, rybę przekazał i to była jego odmowa wszystkiego. Oczywiście historia Anieli z Grabowa jest bardzo śmieszna i ciekawa, ale to już musi każdy sobie sam doczytać, a tam może kiedyś to jeszcze opowiem o tej hrabiance. Suchodolski mówi się u nas tak troszeczkę niepochlebnie, że lubił młodych chłopców i to jest taka ciekawostka, że sam po śmierci zaległ w kaplicy swojego służącego, 20 lat młodszego, którego podobno bardzo lubiał. No oczywiście z tyłu znajduje się na tej kaplicy poświęcona tablica dla tego służącego. Ile ciał tam leży, nie wiemy, no ale to jest taka po prostu historyczna ciekawostka, że wszystko mogło się zdarzyć. Przed śmiercią zapisał cały ten pałac właśnie Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Teraz zastanawiają się ludzie, dlaczego to zrobił, jeżeli miał jeszcze brata Edmunda, który musiał uciec z Polski i mieszkał w Wiedniu. I dlaczego nie zapisał tego na brata? Podobno chciał zmazać z siebie winy za swojego dziada Wojciecha, który tam politycznie był troszeczkę taki zasłynięty tutaj w Polsce i postanowił zrobić coś dobrego, czyli zapisać wszystko na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na szpital dla dzieci chorych wyznania katolickiego. I tutaj Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności nawet poświęcony jest napis, tylko z przodu to będzie widać, Res Sacra Miser. Jest to Seneki, sentencja, nieszczęśliwym rzecz święta. Jest to właśnie dla niego poświęcony napis. Po śmierci Eligiusza testament znaleziono oczywiście w stole w jadalni. I sam Edmund, brat Eligiusza, nie przyjechał po śmierci, tylko najpierw przyjechała jego żona, Karolina Jarecka, która po prostu zgrabiła pieniądze z sejfu i wyjechała do Szwajcarii. Edmund przyjechał później i zaczął już, ponieważ w testamencie było zapisane, że on może mieszkać tu dożywotnie, ale później i tak ten pałac przechodzi na Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. I przez ten okres od śmierci swojego brata Edmund się sądował właśnie z Warszawskim Towarzystwem bardzo długo. Próbował zmienić zapis w testamencie, że nie jest to przekazane na Warszawskie Towarzystwo, tylko to słowo jedno próbował zamienić, że to dla niego jest, że to on będzie tym właścicielem. Nie udało mu się. Umarł w 1904 roku, no i jest pochowany obok kaplicy swojego brata i nawet Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności wystawiło mu wielki pomnik marmurowy, więc nie mieli mu tego za złe, że się tak sądował. Jak widać, to była bardzo dobra decyzja Eligiusza, że przepisał to na Warszawskie Towarzystwo, ponieważ pałac nadal
5: funkcjonuje
3: i
5: takim pozytywnym słowem.
3: I chyba tak jak Eligiusz chciał, żeby pomagał. Tak, on sam był właśnie osobą taką, no, nieszczęśliwą, bo nie miał żony, umarł samotnie, otoczony tylko służbą i zostawił coś po sobie. Wielkie dziedzictwo właśnie to jest nasze gościelatowskie. To jest ten pałac. Robi wrażenie. Jest to zabytek klasy pierwszej. I jak mówiłam, 3 kolumny, tak? Powinno być 4, ale jego dziadek Przemowski stwierdził, że będzie 3, ponieważ goście będą uderzali głową w tą kolumnę środkową. I tak się zachowało, tak opowiadamy po dzień dzisiejszy. Oczywiście jeszcze mi się marzy tak, żeby kiedyś odbyły się te koncerty na tarasie, tak jak właśnie Prażmowski i Suchodolski urządzali tu wielkie koncerty. No właśnie, mi się marzy ten koncert taki na tym tarasie.
5: Robimy,
3: tak. Myślę, że zrobimy, wykorzystamy to, żeby zrobić.
5: Byłoby to piękne.
3: Tak, i muzyka taka kameralna, żeby było, żeby jakiś zaprosić tu muzyków na ten pałac.
5: Będziemy działać.
3: Tak, będziemy działać, żeby to zrobić, żeby ta muzyka wróciła do tego pałacu.
5: Nawet cyklicznie.
3: Nawet cyklicznie, tak, zrobić to, żeby było od czasu do czasu. Zimą trudniej to by musiało.

0: dalej gdzieś wydana. Wiemy, że Edmund dużo sprzedał. Dużo sprzedał stąd, mebli, które były, lasy posprzedawał, więc tutaj już została taka garstka tylko tych rzeczy. No ale budynek stoi. Tą bramę wybudował też Eligiusz Suchodolski. Myślę, że chciał troszeczkę zrobić podobną bramę, tak jak jest Łyk Triumfalny, to tutaj też jest Łyk Triumfalny, ale już taki typowy, podobny, jak patrzymy na tą budowę, to jest podobna do kościoła. Kościół został wybudowany po śmierci Eligiusza i on zostawił w testamencie, w legacie, pieniądze przeznaczone na budowę kościoła. Oczywiście jego brat trochę ukradł z tych pieniędzy, które zostały tam przekazane, ale ludzie z Gościeradowa się zebrali i dołożyli do tego budowy kościoła. Kościół jest budowany w 1908 do 1920 roku i co znaleźliśmy na listach Suchodolskiego, które znajdują się w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, na listach do ojca Eligiusz Suchodolski rysował ołówkiem ten kościół. Miał być on o wiele większy, ale tylko pieniędzy wystarczyło na taką budowlę, która jest teraz wystawiona. Jest to jeden z piękniejszych tutaj kościołów. I Dziekoński, który budował ten kościół, sugerował się tymi rysunkami Suchodolskiego. I drugi taki kościół jest w Bobach. Trochę mniejszy od naszego, ale jest właśnie podobny. Tylko, że musimy wspominać i mówić o tym, że to jednak Eligiusz Suchodolski sobie wymarzył taki kościół, narysował go na tych listach i on został w takim kształcie właśnie zbudowany. Na razie robimy spacery literackie po Gościeradowie z historią Gościeradowa, żeby każdy zapamiętał. A saga gościeradowska, w której też można znaleźć właśnie tą historię, to jest śmiesznie napisana, to jest komedia, ale gdzieś tam w tej komedii jest opisana właśnie ta historia Gościeradowa, żeby ludzie z takim wesołym podejściem do tego podeszli. Więcej się wtedy zapamiętuje z tej historii. Zaczynamy takie zawsze od budynku GOK-u i biblioteki, ponieważ znajdują się w jednym budynku i tam pani dyrektor i pan dyrektor oprowadzają, mówią o tej budowli i o swojej działalności i później ja zaczynam oprowadzać po Gościeradowie z tą historią. Przechodzimy na pałac, parkiem, opowiadam tutaj do tej bramy i jak są dłuższe spacery, bo niektórzy po prostu chcą tylko przez pałac, to idziemy, przechodzimy do Bajki, restauracji Bajka, która jest w książce jako oficerówka, bo kiedyś to był dom oficera niemieckiego tam zbudowany i wtedy tam przechodzimy do tego domu oficera na krótką przerwę, a później idziemy na kościół, do kościoła i na cmentarz i do kaplicy Suchodolskiego, a jeszcze za cmentarzem mamy bunkier, więc wszyscy chcą jeszcze zobaczyć ten bunkier, przechodzimy na bunkier, więc jest to praktycznie cały dzień zwiedzania Gościeradowa, bo to jest bardzo wielki obszar, żeby wszystko zwiedzić. Tutaj jeszcze mamy zabytkowy spichlerz.
1: Nasi mieszkańcy chodzą razem właśnie z osobami, które
2: dołączają się.
1: Nieraz bywa tak, że ta grupa chce zobaczyć, usłyszeć coś, co się dzieje w domu pomocy, jakie są prowadzone terapie, prawda? Jak jest zooterapia? Pokazujemy zwierzęta, które mamy do prowadzenia zooterapii dla mieszkańców. Także chętnie to słuchają o domu pomocy, co się tutaj dzieje. To też jest takie coś fajnego, bo ludzie poznają naszych mieszkańców, poznają, co się tu robi dla nich, prawda, jak wygląda prawdziwy dom pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z intelektualnością niepełnosprawną.
0: Które mieszkają w pięknym pałacu z bogatą historią.
1: Tak, dokładnie.
3: Spacery literackie po Gościeradowie organizowane są dla większych grup osób bezpłatnie. Jeżeli chcielibyście wziąć w nich udział, wystarczy skontaktować się z Eweliną Marią Mantycką, Urzędem Gminy lub też z ośrodkami kultury z Gościeradowa.
4: Eska Kraśnik.
3: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
5: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechanizacja.

0: elektronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no, budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem, no... Zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. To znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, to mam, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i no, siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre. Są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać, no, taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembaudowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jak bym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował, składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie. Więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką. To było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała. Bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje. Bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co no, młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, no, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
1: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane również w szkołach czy w galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
3: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzono dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania świadomości takiej ochrony przeciwpożarowej. I tutaj swój udział w tym ma Andrzej Frycz Modrzewski, który już w swoim dziele o poprawie Rzeczpospolitej wskazywał na problem pożarów w Polsce, gdzie za główną przyczynę ich uznawał drewniane budownictwo. Promował on w swoim dziele budowle z cegły, z kominami wyposażone w sprzęt pożarniczy. I tutaj jest dość ciekawe, że jego dzieło i porządki ogniowe, które wówczas były stworzone, przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Oczywiście ta sytuacja uległa zmianie podczas rozbiorów Polski, gdzie rozwój państwa jako takiego został mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w zaborze pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w zaborze rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować straż ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany, jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na jak gdyby podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie. Powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjna, w ramach której prowadzono szkolenia wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą cenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej. I tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnej. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa. W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją jej początek na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych i umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej. I tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzonych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na Kraśnickiej Straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa Straż Pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej Straży Pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarz. Zawodowa Straż Pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadą wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych. Natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Della. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna, to też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań i realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami i wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą angażować do swoich zadań również inne siły, środki podległe innym ministrom. Mam tutaj na myśli siły i środki chociażby podległe ministrowi obrony narodowej. System działa na trzech poziomach administracyjnych, które odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, a więc jest to poziom najniższy, powiatowy, podstawowy. To jest poziom wykonawczy, to są prowadzone działania przez siły powiatu. Kolejnym jest poziom wojewódzki, koordynacja, wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające. No i poziom najwyższy, krajowy, wówczas to jest koordynacja i wsparcie sił ratowniczych, kiedy to właśnie siły województwa okazują się tymi niewystarczającymi. Jeżeli chodzi o cyfry, to potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia, wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia powstałego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych, oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w odniesieniu do naszego krośnickiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście ochotnicze straże pożarne. My na terenie powiatu krośnickiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich, są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat krośnicki to powierzchnia ponad 1000 km kwadratowych, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów, staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 3 szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie i w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych, one kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć, że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada. Nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też podobnie jak my czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach 8 maja, w OSP Spławach przed nami 4 czerwca, o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, to jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. No i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, które jest planowane na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów, więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii, uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym od służby rekompensować naszym rodzinom to, że często jesteśmy wzywani o różnej porze dnia i nocy do interwencji. No a życie rodzinne częstokroć jest tutaj w ten sposób zubożone. Poza tym taką osłodą dla nas są te otrzymywane awanse, odznaczenia, nagrody. One są źródłem oczywiście osobistej satysfakcji, ale także motywują nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Poza tym one bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu. Do spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
4: Mógł Pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
5: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
4: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
5: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia prawidłowo wykonywaną aktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większą większa grupa mięśniowa.
4: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakoś wypożyczyć? Jak to wygląda?
5: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka parkingów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwie kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają do prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. Reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęć.
4: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
5: Wszystko zależy od kondycji i zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. W dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy z placu festynowego, z Centrum Kultury, przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy ze skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
4: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły i jakie były tego początki i jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
5: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia do tej starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie historię Mariusza Ogona, który wspólnie z żoną tworzy rodzinny dom dziecka. Adopcją zajmują się już od 20 lat i pomogli wielu dzieciakom. Na koniec powiemy też o pisarce z Goście Radowa. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Dzieci potrzebujących wsparcia przybywa, a rodzin zastępczych brakuje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku szuka chętnych osób, które chcą zaangażować się w pomoc. Prowadzenie rodziny zastępczej wiąże się jednak z wieloma wyrzeczeniami. Nasz reporter Artur Mazurek rozmawiał o plusach i minusach związanych z tworzeniem rodziny zastępczej z Mariuszem Ogonem, który wspólnie z żoną od 2 dekad są rodziną zastępczą.
6: Na początek proszę powiedzieć, jak to się stało, że zdecydowali się Państwo zostać rodziną zastępczą?
7: Po ślubie nie mogliśmy mieć własnych dzieci i w roku 2000 było mnóstwo plakatów dotyczących zakładania rodzin zastępczych. I wraz z żoną zawsze lubiliśmy dzieci. Na początku chcieliśmy mieć tylko 2. Wzięliśmy udział w rekrutacji w 1999 roku. Pozytywnie przeszliśmy tą rekrutację i w Lublinie od 2000 roku zaczęliśmy właśnie program Pride, który miał za zadanie stworzenie z nas prawdziwych rodziców zastępczych. No i od tego się zaczęło. Do dziś.
6: A jak wygląda taki proces rekrutacyjny? Czy trzeba spełnić jakieś warunki?
7: Tak. Po pierwsze, nie można być karanym. Po drugie, dobrze mieć własny dom. A po trzecie, trzeba chcieć opiekować się dziećmi. Nie są to dzieci łatwe. Praktycznie wszystkie mają jakieś tam zaburzenia psychiczne, neurologiczne, fizyczne, FAS, padaczki. Także no, trzeba to lubić po prostu. Trzeba lubić opiekować się i mieć duże serce, dużo czasu dla takich dzieci, bo one po prostu chłoną to.
6: Mówił pan na początku, że planowali państwo dwójkę dzieci. A ile łącznie dzieci trafiło pod państwa opiekę?
7: Jeszcze w trakcie tego programu pozwolono nam zapoznać się z czwórką niespokrewnionych dzieciaków z domu dziecka w Lublinie. No i po pierwszym razie no, bardzo nam się spodobały. Zaczęliśmy się z nimi zaprzyjaźniać, przyjeżdżać do nich, zabierać do domu na weekendy, no i tak się zaczęło. I ta czwórka jako pierwsza trafiła do nas pod dach. Cała czwórka, rodzeństwo, a potem po roku urodził się nasz syn pierworodny. Także tak, może Bozia wynagrodziła nam to, że chcieliśmy się zaopiekować obcymi dziećmi.
6: I czy na tej czwórce się skończyło?
7: Nie. Potem poszliśmy, jak to się mówi, na całość. Była rodzina zastępcza pogotowiana, czyli pogotowie tak zwane rodzinne, plus rodzina zastępcza, ta już, która istniała. W pogotowiu rodzinnym dzieciaki przebywają rok plus 3 miesiące bodajże, jeśli się nie mylę. I w tym czasie PCPR jest zobowiązany do poszukania rodziny zastępczej dla tych dzieci. Także przez 5 lat byliśmy i pogotowiem rodzinnym, i rodziną zastępczą dla tej czwórki. Najwięcej było 11 dzieci pod opieką jednocześnie. A potem awansowaliśmy na rodzinny dom dziecka i w tym momencie mamy rodzinę zastępczą o charakterze rodzinnego domu dziecka i pod naszą opieką znajduje się 8 dzieciaków niespokrewnionych ze sobą, 2 rodziny plus jeden nasz już pełnoletni 19-latek. A w sumie przez 20 lat, bo w tym roku mija 20 lat, jak zajmujemy się opieką nad dziećmi, to jest około 30 dzieci wychowanych. Najstarsze mają już po 28-9 lat, już po studiach dają sobie radę.
6: A czy utrzymują państwo kontakt ze wszystkimi?
7: Ze wszystkimi nie. To znaczy z pierwszą tą czwórką, na której pozwoliliśmy mówić na siebie mamo, tato, ponieważ rodziny ich biologicznej nie było. Otrzymujemy dzisiaj oczywiście święta, jakieś tam większe rodzinne, państwowe. Przyjeżdżają, spotykamy się, a z innymi mam na przykład kontakt na Facebooku. Także dzieje się, na okrągło coś się dzieje.
6: Pierwszej czwórce pozwolili państwo mówić do siebie mamo, tato, a czy w przypadku innych wyglądało to inaczej?
7: Tak. Moim zdaniem dzieci, które posiadają rodzinę biologiczną, nie powinny mieć mieszane w głowie. Dzieci, które nie mają rodziców, jeżeli rodzina, która zajmuje się opieką nad takimi dziećmi, ma taką chęć, to moim zdaniem nie jest to złe. Mówić na siebie mamo, tato, wtedy dzieciaki mają większe bezpieczeństwo, czują się bezpieczniej, czują się pewniej. No taka pełna rodzina, prawda? Ale dzieciaki, które posiadają rodzinę biologiczną, to moim zdaniem i zdaniem mojej żony oczywiście, jest tak, że nie powinno się im mieszać w głowie. Powinny wiedzieć, gdzie są ich korzenie, kto jest ich ojcem, kto jest matką, dziadkami, rodziną dalszą, wujowie, ciocie. Powinny wiedzieć, skąd pochodzą. Także my po raczej zwracają się ciocia, wujek. Jest parę zdjęć z naszej działalności, kiedyś prężnej, dzisiaj może trochę słabiej to działa. No na pewno COVID, który w tym momencie szaleje na całym świecie, to w jakimś tam stopniu przyhamował. Były szkolenia, były wyjazdy integracyjne, w których my szkoliliśmy się oczywiście, bo jestem za szkoleniem rodzin zastępczych. Powinna to być pełna profeska, a dzieciaki miały po prostu wolne. Były opiekunki, które się nimi zajmowały, 6-8 godzin szkoleń, a potem mieliśmy wolne po prostu. I tu są zdjęcia, tak, na ścianie są zdjęcia od początku, jak praktycznie nasz powiat działał z rodzinami zastępczymi, ten rok 2000, 2001, no i rozwój oczywiście.
6: Pomaga pan innym osobom zostać rodzinami zastępczymi, a czy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy jest to taki dłuższy proces, czy trzeba się jakoś szczególnie przygotować?
7: To znaczy, tak, myślę, że ktoś, kto decyduje się na rodzinę zastępczą, powinien mieć już w głowie wcześniej jakiś tam zaczątek opieki, pomocy tym dzieciakom, bo dzieciaki są pokrzywdzone. Z każdej strony są pokrzywdzone. Ze strony rodziny biologicznej, ze strony społeczeństwa, ze strony natury, bo nie wszystkie są zdrowe. Raczej większość dzieciaków jest w jakimś tam stopniu większym, mniejszym upośledzone. Także no trzeba dużo czasu, trzeba dużo miłości, trzeba dużo wsparcia dla tych dzieci, żeby potem mogły stanąć na równe, proste nogi i prosty kręgosłup, nie zasilać zasiłkowni, tylko pójść do przodu, pracować, także i rozwijać się, prawda? A co do pomocy, tak, zawsze byłem za tym, żeby reklamować rodziny zastępcze, bo jeżeli po kilkunastu latach widzę dzieciaka, który motał się, który miał jakieś tam pociągi przestępcze, kradzieże, chuligankę, a potem wychodzi z niego fajny facet po studiach, który chce zrobić coś w swoim życiu, to jest to fajne.
6: Mówił pan o tym, że wiele dzieci jest pokrzywdzone z różnych powodów i tu moje pytanie, czy to bardzo utrudnia nawiązanie relacji?
7: Tak, oczywiście. To nie jest tak, jak czasami leciały te seriale. Jest zupełnie, zupełnie inaczej. Te dzieciaki próbują nas. Przez jakiś czas na pewno nas testują. Większość dzieciaków jest bita przez rodziców. Wielokrotnie doświadczyłem z żoną sytuacji, w których dzieci nas testowały do granic naszych możliwości. Czy ich po prostu zbijemy, czy ich wyrzucimy z domu, czy zrobimy im jakoś krzywdę. Czas adaptacyjny może trwać całe życie. Może to być kilka lat, a może to być całe życie. Nie ma jakiegoś tam określonego czasu, że przykładowo przez rok dzieciak się adoptuje, jest wszystko okej. Może być 5, 10, 15 lat. Zależy jak głęboko siedzi i zadra. To jednak dzieci pamiętają swoich rodziców, lubią ich. My nie zamykamy przed nimi kontaktów. Wręcz udostępniamy im kontakty z rodziną biologiczną, ale oczywiście jeżeli coś nam się nie podoba po prostu, jakieś tam nietypowe sytuacje zachodzą ze strony rodzin biologicznych, no to interweniujemy po prostu na dobro dziecka. Wszystko idzie w kierunku dobra dziecka.
6: A czy ten proces adaptacyjny, nawiązywania relacji jest najtrudniejszym momentem?
7: Tak. w 100%, tak, ponieważ ten okres to jest tak naprawdę, my poznajemy dzieciaki, a dzieciaki poznają nas. Każdy jest inną osobowością, prawda? Mimo to, że to jest rodzina wielodzietna, niespokrewniona, ale 5, 6, 7 dzieciaków, każdy ma inny charakter. I do każdego trzeba podejść indywidualnie, zobaczyć, jakie są dobre, a jakie są złe strony tego dzieciaka, no i pracować nad tym, żeby jakoś to wszystko wyprostować. Najtrudniejszy okres. A potem to już jest z górki.
6: Rodzice zastępczy muszą się też wykazać ogromną cierpliwością.
7: Tak, oczywiście, cierpliwość trzeba sobie, ja zawsze mówię, że przysłowiowo powiesić na wieszaku. Jeżeli ktoś nie ma serducha do tego, żeby pomagać innym, po pierwsze. Po drugie, jeżeli jest niecierpliwy, jest jakimś cholerykiem, jest osobą, która nie chce poświęcić własnego życia, żeby ratować, bo to można tak nazwać, ratować życie innych, nie będzie dobrą rodziną zastępczą. Zdarzają się takie, owszem, było wiele rodzin zastępczych, które w trakcie po prostu rezygnowały. Bo to jest bardzo, bardzo ciężka, żmudna praca, proces wychodzenia na prosto dzieciaków jest bardzo, bardzo długi. Tak jak już wcześniej powiedziałem, może to trwać rok, 5, 10, a może w ogóle nie wyprostować. Także dużo charyzmy, dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, rezygnacji ze swoich marzeń, swoich celów. Tak naprawdę człowiek traci własnych przyjaciół, własne życie. Bo to jest praca 24/24. Także ktoś, kto się poświęci, będzie kontynuował tą misję, jeśli można tak nazwać to. A jeśli ktoś po prostu od tak chce być rodziną zastępczą, no to nie wróżę długich lat pracy do łodzi. Także tu trzeba naprawdę dokładnie zastanowić się nad tym, czy chce brać udział w takim przedsięwzięciu, czy nie. Były upadki, bo w pewnym momencie, to było lat 5 pracy z dziećmi, no myślałem o rezygnacji. Po prostu nie dawałem sobie rady. Jedna z pań psycholog po dłuższej rozmowie pokazała mi troszeczkę inny kierunek działania. Jestem człowiekiem, który dąży za do celu wszelkimi sposobami. Troszeczkę sobie odpuściłem, troszeczkę inaczej podchodzę pod to, co robię w tym momencie. No i zdało to tak. Te pierwsze dzieciaki, które wyszły spod naszej opieki, pokończyły studia. Dobrze sobie radzą w życiu. Następne już nadal szukają szkoły. Następny odchodzi o rok. Jest się czym pochwalić, bo i osiągnięcia w sporcie, w nauce, stypendia naukowe, stypendia sportowe. Także dużo radochy.
6: A czy z wychowywaniem kolejnych dzieci było Państwu łatwiej?
7: A tak, oczywiście. Co roku zdobywa się nowe doświadczenia. Z każdym przyjściem dziecka zdobywa się nowe doświadczenie. Żadne, ale to żadne nie jest takie same. I każde uczy, że tak powiem, pokory. Bo jeśli będę zaparty, zadufany w sobie, jeśli będę myślał tylko o sobie, to długo nie popracuję. Po prostu wysiądę albo fizycznie, albo psychicznie, a tu trzeba być takim jednak elastycznym człowiekiem, żeby to, no to trzeba się ułożyć, no, trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, tak jak wcześniej już powiedziałem, zrezygnować z przyjaciół, zrezygnować z jakichś tam wyjazdów, z wygodnego życia, no bo to jest praca od rana do nocy, a jeszcze jak się trafi kilkoro dzieci z

0: zobaczyłem taką dziewczynkę z łzami w oczach. Czarno-biały plakat, do dzisiaj go widzę. I pisało: szukam domu. No i od słowa do słowa z żoną, znaczy tak jak wspomniałem, nie mieliśmy dzieci. Mówimy: może dwójeczka, a tu trafiła się czwóreczka, potem piąteczka, szósteczka, dziesiąteczka. No i tak zostało do dzisiaj. Kiedyś były, mocno było reklamowane. Było reklamowane w PCPR-ach, było reklamowane w przychodniach jakichś tam psychologicznych, bo często miałem wizyty, żona lub ja jeździliśmy na jakieś tam terapie rodzinne, pojedyncze, wspólne. Było sporo tych plakatów reklamujących, zachęcających do tego, żeby były tworzone rodziny zastępcze. Teraz tego brakuje. Jakieś spoty, jakieś było parę nawet z naszym udziałem krótkich filmików w telewizji lokalnej, w telewizji wojewódzkiej, na cały kraj poszło ze dwa razy, było reklamowane, a teraz nie wiem, czy to ta pandemia, czy w ogóle moim zdaniem czasy się zmieniły. W tym momencie ludzie będący w wieku 20, paru, 30 lat, no bardziej wolą dobrze zarobić, potem odpoczywać, wyjechać, nie brać odpowiedzialności, a to jest mocna odpowiedzialność. To się odpowiedzialność za siebie, za kogoś. Także no, jak się ma 8 dzieci, tak jak my, no to nas dwoje to jest mało, prawda? Żeby nawet zaopatrzyć swoją osobą 3 dzieciaków, to gdzieś ta 2 ucieka z żoną. Pracujemy, prawda? I oprócz tego musimy ogarnąć sprawy domowe, sprawy zdrowotne. Źle to w tym momencie wygląda, nie? Jak najszybciej szkoła, bo w tym momencie, kiedy dzieci są w szkole, ja mogę sobie zakupy ogarnąć, mogę ogarnąć dom, mogę ogarnąć sprawy jakieś tam inne dotyczące naszego bycia, prawda? A tak, no to musiałem siedzieć dosłownie na lekcji i uczestniczyć w lekcji. Ale z całym sercem zachęcam do tego, żeby ktoś, kto naprawdę lubi dzieciaki i chce pomóc, to nie będzie jednorazowe zwycięstwo, że tak powiem. To w czasie się odwlecze. Jeśli ja widzę, że tak jak mówię, nasze najstarsze dzieciaki super sobie dają radę, chociaż te, które były nawet w pogotowiu, mamy z nimi kontakt, były raptem może pół roku, rok lub rok z groszem. Widzę, zakładają swoje rodziny, mają swoje dzieci, uśmiechnięci. To jest fajnie, nie? Że coś się zrobiło. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
1: Więcej szczegółów poznacie, kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
2: SK Kraśnik.
1: Pierwsze teksty zaczęła pisać już w szkole podstawowej, a teraz na swoim koncie ma kilkanaście napisanych książek. Ewelina Maria Mantycka pochodzi z Gościeradowa. Jest fanką anime, K-popu i fantasy. Ponadto jest kolekcjonerką, a w swoich zasobach ma blisko 800 książek. Autorka opowiedziała nam, jak wyglądały jej początki.
3: Jak to się zaczęła ta pani przygoda z pisaniem?
4: Dużo czytałam książek, uwielbiałam chodzić do biblioteki i w sumie od 14 roku życia zaczęłam czytać harlekiny, a oczywiście pani się zawsze pytała, czy to na pewno są dla mamy. Ja wtedy kłamałam, mówiłam, że to są dla mamy, a to były dla mnie. I chyba zawsze chciałam pisać takie opowiadania, ale zaczęłam od wierszy, od takich krótkich opowiadań. Później w liceum też takie krótkie opowiadania pisałam i wiersze. I wybrałam studia związane z książką, bo jestem po bibliotekoznawstwie. Myślałam, że nauczę się tam, jak tą książkę redagować, czy w ogóle cokolwiek z tą książką tam robić, czy wydawać, ale nic takiego tam nie było i dopiero sama się tego nauczyłam już po studiach. Człowiek uczy się tego w sumie na bieżąco, od potrzeby. Ja też zaczęłam o książki tak patrzeć pod tą formą merytoryczną, jak są zrobione i wiadomo, że pierwsza książka nie była taka idealna, a później już sama zaczęłam się uczyć. Redaktorzy uczą tego, jak tą książkę zrobić, jak to składać i w ogóle. Ja też nie jestem filologiem polskim, ale jakoś mi się tam udało.
3: A jakie było pani pierwsze wydanie?
4: Pierwsze wydanie to było Słoneczniki po burzy. W ogóle to ja pierwsze napisałam fantazy. I strasznie chciałam to fantazy wydać, ale okazało się, że w te

0: Wtedy nie było takiego zapotrzebowania na to fantazy, tylko obyczajówki. No to napisałam obyczajówkę taką troszeczkę kryminalną z retrospekcjami z II wojny światowej i wtedy to właśnie się zaczęło od tego. Jest pięciotomowa saga, saga rodziny z Ogrodowej. Jest bardzo czytelna ta saga, dużo ma fanów w ogóle swoich.
1: Okej, okay, teraz już fantazja jest bardziej popularne,
0: muszę powiedzieć, że akurat chyba jeszcze pod koniec tego roku wyjdzie właśnie fantazja moje. To, które napisałam to wcześniej fantazja i teraz z jednym wydawnictwem, bo potem próbujemy to fantazję i zobaczymy, jak to będzie teraz na rynku, bo tutaj jest trudno się wybić na rynku.
1: Interesuje się pani wschodnią kulturą, anime, K-popem, czy to jakoś ma odzwierciedlenie tej twórczości?
0: K-popem interesuję się, słucham w ogóle tego K-popu od 14 lat. Zaczęłam od mangi, a później zaczęłam oglądać azjatyckie dramy i filmy i bardzo chciałam napisać książkę w tej kulturze i napisałam Good Boya, bajkę o zniszczonym chłopcu i to jest właśnie z muzyką K-popu i bohaterem jest tam jedna z gwiazd K-popu i powiem, że jest, zaczyna u nas to dopiero się tak jakby wzrastać ten K-pop, bo był ten festiwal i dużo już zaczyna być tych fanów tego K-popu, to u nas dopiero tak powolutku wchodzi.
1: No tu jeszcze tak mam wrażenie, że kilka lat temu to w ogóle jakby
0: nie
1: tego
0: było
1: tematu
0: o tym, tak.
1: U nas nie
0: trudno było to w ogóle gdzieś coś zdobyć o tym, ale teraz widzę, że w Ameryce na przykład to jest wielki szał, a do nas dopiero to powolutku wchodzi. Ale jeżeli byłam na koncercie właśnie na tym festiwalu K-popu, to muszę powiedzieć, że tak było zróżnicowane. Stały koło mnie dzieci z rodzicami, ale stały i dorosłe i mężczyźni, i kobiety, więc to naprawdę jest dużo. Dużo jest tych fanów, ale festiwal był wspaniały. Też książkę tam reklamowałam. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się tam ta książka akurat promowała, bo to trafiłam w tą
1: tematykę.
0: W tematykę, tak. Wszyscy byli tym zainteresowani.
1: Okej, okay, a czy pani książki mają jakieś wspólne cechy, czy to
0: nie
1: jest fikcja?
0: Wszystko jest w większości fikcją, oprócz może sagi Gościeradowskiej. Saga Gościeradowska to najdłużej opisałam, dlatego że miejsca są tam prawdziwe. Wszystkie miejsca są prawdziwe, postacie są nieprawdziwe, bo nie chciałam, żeby ktoś siebie tam gdzieś poznał. Oczywiście może jakieś historie ktoś tam rozpozna, a reszta jest prawdziwe. Są tam wątki historyczne, dlatego najwięcej mi zajęło właśnie pisanie sagę Gościeradowską, bo ta historia jest prawdziwa w tej sadze.
1: Okej, okay, a reszta to jest fikcja?
0: Fikcja. To są romanse, erotyki, kryminały. Jedna właśnie jest z tym K-popie związana, jedna się dzieje w Lublinie, o motokrosie, też taki romans.
1: Czyli tutaj w pani twórczości to
0: wszystko
1: można powiedzieć,
0: można
1: że
0: znaleźć.
1: Każdy może no znaleźć coś dla siebie.
0: Tak, i teraz fantazy, tak?
1: Będzie. Coś sobie
0: tak, już w wydawnictwach jest kolejna seria, to jest też obyczajówka i o II wojnie światowej, bardziej o Sybirakach, nie? W tym wywozie na Sybir. Więc dla każdego coś tam się znajdzie. Próbuję znaleźć to, co czytelnik będzie chciał czytać tak bardziej.
1: Okej, okay, ostatnio widziałem, była pani w Dzierzkowicach na otwarciu klubu dyskusyjnego.
0: Tak, klub dyskusyjny. Powiem, że lubię takie, bo w ogóle byłam też na klubie dyskusyjnym online, bo jeżeli gdzieś są kluby dyskusyjne daleko, to wtedy ja mogę się tylko połączyć z nimi online. Tutaj zostałam zaproszona i była też 8 klasa. No było wspaniale. Ja uwielbiam takie spotkania. Uwielbiam też spotkania z dziećmi w podstawówkach. Oni są bardzo zainteresowani, kim jest w ogóle pisarz, tak? I co on robi. Jak wychodzą później po takim spotkaniu, to każdy mówi, że zostaje pisarzem.
1: Często można panią gdzieś spotkać?
0: Raczej teraz tak. Można, będę miała i tutaj w Kraśniku słyszałam już, proszono mnie, żebym przyjechała gdzieś tutaj na okolicy, ale też miałam ostatnio właśnie daleko i w Sabniach i w Sokołowie Podlaskim. Panie mnie tam zaprosiły, tylko że zorganizowałam tak, żebym w jeden dzień mogła przyjechać i wszystkie te biblioteki po kolei, więc to było troszeczkę trudno się na wszystkie w jedną godzinę zmieścić, ale jakoś tam było naprawdę wspaniale przygotowane.
1: Okej, okay, jeszcze tak googlując pani imię, nazwisko, rzuciło mi się w oczy, że kolekcjonuje pani książki.
0: Tak. Nie mogę się ich doliczać cały czas, ale ostatnio próbowałam robić znowu takie zestawienia sobie robię, spisuję je i mam ich 800 prawie tych książek, tylko że różnych naprawdę. Bardzo zbieram taką, kiedyś były książki z Da Capo, wychodziły romanse historyczne, bardzo trudno jest je teraz dostać, a ceny niektórych to po prostu bardzo duże są. Ale uwielbiam takie książki. No tutaj nie ma takich starych antykwariatów, ale w Lublinie to jest dużo. Mhm. O, tam można się przejść właśnie.
1: To skoro ma Pani taką kolekcję, nawet tych, które ciężko dostać, to czy to będzie tylko dla Pani trzymane na lata, czy może to będzie jakieś udostępnianie komuś?
0: Nie umiem. Raczej pożyczam swoje książki, ale jednak nie chciałabym, żeby to sprzedać czy coś takiego. Po to je zbieram, żeby je mieć.
1: Nie, to mi bardziej chodziło o jakieś takie wypożyczanie, nie? Jakby ktoś...
0: Tak, jak ktoś chce, bo są niektóre książki, które na przykład nie ma w bibliotece i ta osoba się pyta, czy ja mam tą książkę, no to mówię, że mam i pożyczam tą książkę. Mhm. Oczywiście dużo też ginie, tak, nie?
1: To by jak najmniej ich ginęło. A czy bezpośrednio Pani twórczość można gdzieś tutaj w bibliotekach lokalnych znaleźć?
0: Tak, z tego co wiem, biblioteki już się zaczynają powoli tutaj uzupełniać sobie. Pytają się mnie nawet, czy mogą ode mnie jakieś tam dostać. Ja mogę w prezentach jedynie. Biblioteka w Cieszkowicach, ale wiem, że też tutaj ta księgarnia Avalon też sprzedaje moje książki, bo sama czasem tam jak chodzę i mi brakuje, to sobie od nich po prostu dobieram te książki. Więc myślę, że tutaj bez problemu można dostać. W Lublinie też można dostać w większych bibliotekach, bo tam mam zaprzyjaźnione. Jeżeli ktoś chce się pośmiać i takie oderwanie się od życia codziennego, no to polecam Sagę Gościeradowską. Jeżeli ktoś chce przeczytać o takich rzeczach, które dzieją się w sumie u nas po sąsiedzku, to jest Saga z Rodziny Zogrodowej. A wiadomo, seria Dogs of Hell i Protegowana to już są takie mocniejsze romanse, można powiedzieć troszeczkę mafijne. Kazik też jest takim romansem lekkim. No i książka o K-popie. Jest też jedna antologia medyczna, tylko że ona weszła w formie e-booka tylko. To jest 14 książek, no w tym roku jeszcze jedna wyjdzie, a w następnym, no tak liczę, że może uda mi się te 5 zamknąć.
1: To życzę, aby się udało.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Z Eweliną Marią Mantycką możecie porozmawiać podczas spotkań autorskich lub na spacerze literackim w Gościeradowie. Przed mikrofonem był Piotr Staszczyk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek usłyszycie co nieco o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Nasz reporter rozmawiał z Cezarym Gajewskim, który jest ostatnim aktywnym garncarzem z naszego regionu. Powiemy też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
4: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się Pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
5: Tak jak Pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garcarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku. Prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny, I siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrzcie, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garncarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was mogę zrobić? A no mówi, co może zrobić, ale ja wam coś zrobię niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi. A jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
4: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
5: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby takie naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę w sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny, to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się ją przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam z siebie gdzieś tam w ziemię wszedł i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
4: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. No właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
5: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie, czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię, nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
6: Bo przyjmują tutaj państwo też wycieczki, pewnie jak wcześniej jeszcze był, no, normalnie przed pandemią.
5: No tak, no wiadomo to, że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
6: Jak to wygląda, jeśli tu przyjmujemy?
5: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest, spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana, tu poczęstowałem herbatę w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów na przykład takich jak śliwki zrobiono dżem, czy na marmoladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porę to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka. Garki duże do, służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy, no ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekoracje, jako na płocie, że tu takie garyki, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywieszczone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie, no.
2: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Gardncarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
3: SK Kraśnik.
2: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach z 24 pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w Lipsu odbywa się święto ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk również stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 Pułk Ułanów na początku funkcjonował jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej, a o tym, jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w naszym mieście, opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
7: Początek historii tych białych ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Hallerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim, czy radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta armia ochotnicza miała składać się ze wszystkich rodzajów broni, począwszy od piechoty, przez kawalerię, a na artylerii kończąc, czy wojskach technicznych. Ochotników przyjmowano spośród zdolnych do służby frontowej, a jak również do służby wartowniczej czy kancelaryjnej. Zaciąg spoczywał na dowództwach tzw. okręgów generalnych, przy których były wyznaczone szwadrony zapasowe regularnych pułków jazd. Komisje zaciągowe składały się z dowódców szwadronów zapasowych, lekarza, referenta oraz przedstawicieli starostwa i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat składzie 14 pułkułanów formował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria trzy dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie za posławem 14 pułku ułanów jazłowieckich, który stacjonował we Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą pierwszego dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski-Łada, no, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie i został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Parnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest no, z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i wartałoby go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego w nowej strategii, to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku, no, trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo to wiadomo, że to no, taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, no, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, no to byli owiani gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej, gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło. Pułk po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bobutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bóg działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perywały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Choryń. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Choryń, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tegoż dnia przed miasteczkiem Stepań zachodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań w przedmoście na rzece Choryń. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnawski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 Pułku Ułanów w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnawski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii. Można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszyn. I tam wchodzi w skład 3 Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń. między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyży waleczne. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku Żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pińkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 Pułku Ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie dziesięciolecie wojsk 6 Okręgu Korpusu we Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
2: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku Ułanów, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne w Kraśniku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Za przygotowane materiały dziękuję naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. A na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
8: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. No, udało mi się z tego wszystkiego wyjść i po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj no, ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no, to załamał się. No, przyznam, że te prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu. Nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się no, bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi znachorów. Z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. No, na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem, do 10 roku po leczeniu używa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs i posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Moim uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie i ta silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony od ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował Pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajn dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak Pan, trafiliśmy na Pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuję na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te Pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej, a więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodzinie, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodzinie i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą osobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Możemy pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego. Mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie będąca w trakcie walca albo krótko po.
2: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
3: SK Kraśnik.
2: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
7: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę to inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku, koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu 2 srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśnik, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku, gdzie znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosło się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między Rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w Koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Stamusławecka z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie, później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Surdacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej, także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki, to i zaczęli budowę tego segmentu, do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie, ale w tym samym domu, mieszkał sobie pan Madej, Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski. I wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. No i tu jest nawet zdjęcie.

0: bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt, został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24. Pułku Łanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31. roku się urodził właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował, także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu w tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 34 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 41 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie, dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj, natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili, raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili, przy ulicy była pompa ręczna. Taka, to pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa Stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, którego znają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to na Czwartku. Sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny, pan zawsze wesoły. No, a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa, i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, o w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym.
1: Historie na temat kraśnika opisane przez pana Romana Lewasowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był

wiedziałem, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
13: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
16: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
17: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk, zbliża się 30. odsłona jesiennego konkursu recytatorskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Magia zaklęta w słowach. Temat nawiązuje do refleksji i nostalgii charakterystycznych dla tego okresu. Repertuar przygotowany przez uczestników może obejmować zarówno wiersze, fragmenty prozy wspomnieniowej, a nawet monologi literackie. Turniej gminny w Trzydniku Dużym odbędzie się 27 października. Jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem swoich recytatorskich umiejętności, to szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
11: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
12: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
11: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
13: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
14: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
13: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu,

0: o Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: We you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Dwójka Ej Ti Pary w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów, 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek, 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu italiano.
4: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 złotych w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: I po reklamie.
13: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
14: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
13: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
15: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to pod

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,99.

0: dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie.
7: I Piotr Staszczuk. Za tydzień Kraśnik odwiedzi zespół Quintet. To dobra okazja, by wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo. Quintet to pięcioosobowa grupa. Składa się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu. To przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Możemy liczyć na rozrywkę na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które już na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy odbędzie się 16 października w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Start o 18. Jeżeli jesteście zainteresowani wejściówkami, to szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu CKIP w Kraśniku.
8: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
10: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
11: Na czasie!
10: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrell i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materacy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera, w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
13: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
12: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
14: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
12: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
15: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kona Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz
1: te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: I po reklamie.
12: Kraśnik na czasie.
13: I Piotr Staszczuk, to ostatnie dni na to, by odwiedzić Kraśnicki Park Linowy przed zakończeniem sezonu. Więcej mówi dyrektor MOSiR, Michał Stawiarski.
14: Park Linowy, w których też przedłużamy jego działanie, do 11 października włącznie. Możecie przychodzić na nasz park linowy codziennie od godziny 11 do godziny 18. Jest to park linowy bezpłatny. Mam nadzieję również, że uda się go w przyszłości rozbudować. Mamy możliwości, mamy piękne drzewa, mamy możliwości, żeby zrobić park linowy również piętrowy.
13: A jeżeli jesteście zainteresowani ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wystarczy, że zajrzycie na stronę mosir-kraśnik.pl.
15: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Były współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
16: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni

0: Powinni zniknąć z życia publicznego.
1: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
2: No i mamy 2 minuty po 14. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ta tu w Radiu Estka to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba no najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów, jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
9: I po reklamie.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
4: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
3: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu Eska. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, zbliża się 30. odsłona jesiennego konkursu recytatorskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Magia zaklęta w słowach. Temat nawiązuje do refleksji i nostalgii charakterystycznych dla tego okresu. Repertuar przygotowany przez uczestników może obejmować zarówno wiersze, fragmenty prozy wspomnieniowej, a nawet monologi literackie. Turniej gminny w Trzydniku Dużym odbędzie się 27 października. Jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem swoich recytatorskich umiejętności, to szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
10: Muzyką się żyje.
11: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę. I prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100... A, nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ten All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
17: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
18: A ulubione śniadanie?
17: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
16: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit. Później ci opowiem, otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber. Wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
19: Na czasie. Radio SK.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sancia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
7: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk. Za tydzień Kraśnik odwiedzi zespół Quintet. To dobra okazja, by wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo. Quintet to pięcioosobowa grupa. Składa się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu. To przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. Możemy liczyć na rozrywkę na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które już na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy odbędzie się 16 października w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Start o 18. Jeżeli jesteście zainteresowani wejściówkami, to szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu CKIP w Kraśniku.
12: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie,

0: najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: elektronika tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: I po reklamie.

Rudimental, Khalid i All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem. Tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się we step. W nocy z czwartku na piątek co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
15: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
14: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
16: Imprezka.
14: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
17: Na czasie.
14: Dwie minuty po 19:00.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
9: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!
1: SK!

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Kraśnik na czasie.
6: I Piotr Staszczuk, to ostatnie dni na to, by odwiedzić Kraśnicki Park Linowy przed zakończeniem sezonu. Więcej mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski.
7: Park Linowy, których też przedłużamy jego działanie do 11 października włącznie. Możecie przychodzić na nasz park linowy codziennie od godziny 11 do godziny 18. Jest to park linowy bezpłatny. Mam nadzieję również, że uda się go w przyszłości rozbudować. Mamy możliwości, mamy piękne drzewa, mamy możliwości, żeby zrobić park linowy również piętrowy.
6: A jeżeli jesteście zainteresowani ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wystarczy, że zajrzycie na stronę mosir-kraśnik.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Young Laosia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
10: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
9: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
11: Imprezka.
9: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć.

Vance Joy, Riptide Harvest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy

0: cen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: To Talking Body i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odlot ściśle tajny. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Live Cam, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Kraśnik na czasie.
3: I Piotr Staszczuk, zimna woda im nie straszna. Kraśnickie morsy przygotowują się do kolejnego sezonu zimowych kąpieli. Dla jednych to sposób na hartowanie organizmu, dla innych przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnego spędzania czasu. Więcej mówi Mariusz Albin z Kraśnickiego Klubu Morsów.
4: Bardzo korzystnie to wpływa na mój organizm, na moje samopoczucie, także zachęcam wszystkich i coraz większą popularnością się to cieszy, nie tylko u nas w mieście, ale również w innych miastach można zaobserwować coraz to większą liczbę nowych członków klubu. Zapraszam oczywiście wszystkie chętne osoby.
3: Pierwsza kąpiel w zimnym zalewie w tym sezonie już 24 października o godzinie 15 nad miejskim zalewem w Kraśniku.
5: Muzyką się żyje.
6: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
7: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
8: A ulubione śniadanie?
7: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
6: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
5: Imprezka.
6: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest deskowa imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na deskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca. No to jest zawodowiec. Mans, Zelmer, Low i Heroes to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
5: SK.

Follow Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało, i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.